0: tie enuma wo me boy eye prophet alex na nigeria me amenyom
1: wahinie sani antia na tie aja obi ni wahinie bubio obi ni kwanso
0: we na me different sunsun na me ne wakasese ma enan edubi ne ma bi tete phone lines no afra me na shira.